Nikitoa nine tsawel tsawel which ognel ne mowa in tlakipak. Al mochipa tlakipak.